0: Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Next generation.
1: Next generation.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Čo ane, nendom, game, nendom.